Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiałem.

Zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
0: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Moje się pada deszcz.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
0: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
1: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Utrudnienia mogą być m.in. w rejonie węzła Gryfino, a w Szczecinie w Uważamy przy ulicy Starkiewicza. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 24-25 stopni Celsjusza. Dziś przewaga promieni słonecznych padać nie będzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
4: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
3: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
2: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
5: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
2: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
0: SK Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz, w najbliższy piątek w Nowogardzie odbędzie się SK Music Tour. Start o godzinie 19 w rejonie Placu Szarych Szeregów.
6: Mamy tutaj wydarzenia konkretne. Mamy Erika Mroczko oraz Grupsona, który zagwarantuje nam świetną muzykę i niezapomnianą atmosferę.
1: Mówi Bogumił Gała, zastępca burmistrza Nowogardu. Podczas wydarzenia odbędzie się także piknik ekologiczny Eco West. ZDITM szuka wykonawcy, który wybuduje brakujący chodnik w ciągu ulicy Pszczelnej w Szczecinie. Chodzi o prawie 200-metrowy odcinek z kostki betonowej.
7: Jankes i Wiktor. Na Radiu SK.
8: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
9: Ojej!
8: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
9: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
8: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
9: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
8: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
10: Ludzie, kochani, rodacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Tak, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale ty się po prostu dopasowujesz...
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: ...do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany z tematem. Gdybym nie musiał iść do pracy i no teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej
1: jak jest
0: tak w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Janki.
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
0: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy, więc dajcie znać na naszym meskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
0: A ja już widziałem.

0: jesteś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne wrasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień dobry. No witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tak, tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
2: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: Napisałam,
0: to jest ładne.
2: Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
0: To dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
3: Pani Jadzi.
1: Tak.
2: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować, uwaga, trzymajcie się,
0: no. Mamy.
2: Między 35 a 40 stopni Celsjusza.
0: W cieniu, uwaga, w cieniu, to jest naprawdę, uwaga, uwaga, uwaga.
1: Boże, pustynia. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
3: A teraz?
0: No.
1: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
3: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
0: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. A panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę,
2: nie
1: bo
2: przełączę,
1: w tym momencie
2: kamerę,
1: trwa mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria, to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? No to właśnie, z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił, no było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu, natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczów.
0: Brak sygnału satelitarnego.
2: I bardzo dobrze.
3: I Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no, czy Algieria, czy Jordania.
1: Dowiesz się od Marcina Prockiego.
2: Marcin, dawaj.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.

0: Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Ruch na ulicach Szczecina nieco większy, zwalniamy na Kolumba i na Dąbrowskiego. Noga z gazu także w rejonie Sosabowskiego. Ciasno może być na Mieszka I. Termometry w Szczecinie o tej porze pokazują 16 stopni Celsjusza. Dziś padać nie powinno, ciśnienie na wysokim poziomie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką, to w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa, mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Wondrousowa została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
7: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
4: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
8: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: W radiu SK.
11: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
12: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
13: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie. I chyba czekają mi klocki do wymiany. Pozdrawiam.
11: No to puśćcie wodze fantazji. Co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?
14: Ale to by się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje.
11: Olej. A, no to olałam.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamara zatrudniła się jako zegarynka.
3: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: to... Ja bym dzwonił do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
3: Mhm. No i kto na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
3: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy. 23 tysiące złotych.
1: Ty mówisz, jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny. Kama.
4: Wiktor. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Janki, ty znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Może urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
0: Budzi
1: no właśnie, to jest takim głosem właśnie Kamu występuje w Toy Story 5. Więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. A teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: To już podobno ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietom wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
4: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś.
2: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów, tak,
0: dobra,
1: wszystko się zgadza. Tak. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
2: Jestem logopedką.
1: O, ach, jak od razu tutaj wyraźnie powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
2: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
4: Jejku, to jest plan idealny.
1: No, wspaniale. Dorzucamy się do tego ciacha. Mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
2: O! Super, bardzo dziękuję.
0: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
2: Oba pomysły są świetne.
1: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
4: I włosy wtedy miałeś. No.
1: Teraz mi zostały tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze, powiedz?
2: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
1: Z, D, R, O, W, I, E.
4: Mamy. Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i 100 lat!

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Może sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Więc jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu?
4: Kama i Wiktor.
0: A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
5: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W moim mieście pada deszcz.
15: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
22: Ulica Starkiewicza jest zamknięta, planując trasę warto o tym pamiętać. Zwalniamy też na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do Ronda Gierosa. Poranek w Szczecinie z przewagą chmur, ale spokojnie. Później pojawią się promienie słoneczne. Na termometrach mamy aktualnie 17 stopni Celsjusza, ciśnienie na wysokim poziomie.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd Włodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydentów obu krajów.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
3: No katakim przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
23: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
1: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć Podhale.
20: SK Szczecin.
22: Mateusz Tomaszewicz, planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na S3. Maszyny zjechały z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
24: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane.
22: Mówi jeden z protestujących, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu.
25: Wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, dzień dobry.
26: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
27: Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
28: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
29: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie.
30: Ja się z

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Szczecin.
2: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz. Papa Ute?
1: To są życzenia dla ojców. Papa Ute!
0: Dzisiaj!
1: Dzień przecież. Papy dzisiaj w kalendarzu.
2: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie. Wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
2: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował.
0: No taki długi, długi,
2: ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
3: A czemu on to zrobił?
2: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
3: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym.
1: Eska, Karniaki Cup.
0: No dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem Eska, Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
2: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
0: Dzień dobry.
3: Jesteś Martynka?
4: Cześć.
0: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką w naszym spotkaniu 4 lipca.
5: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
4: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany wspaniały dziadek.
2: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
4: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
0: O, dziadek, tutaj szczekasz z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jestem spalonym, czy nie?
4: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
0: Bardzo dobrze, nie ma problemu, Sławek, dziadek zawsze jest.
2: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
4: A może w końcu profesjonalista.
5: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
0: No tak.
5: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
4: Gotowa.
5: No to uwaga. Sławku, dawaj!
6: Mój największy przeciwnik w życiu to...
4: alkohol.
2: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas 100, tak, na co tylko będziesz chciała.
5: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
4: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
0: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy, przemiło było ciebie usłyszeć, proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
4: Tadeusz.
2: Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą 100 zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamo Oscara, brawo.
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscar Cymrzy i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Mm-hmm. Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young Youngers.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy.
10: Otwarcie parku już 26 czerwca.
9: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
10: Włastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź

0: Ricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Aktualnie korkuje się przede wszystkim na Chorzej. Uważamy na Strzenieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Dłużej postoicie na Mickiewicza. Noga z gazu na Ku Słońcu oraz na Europejskiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów, ciśnienie nadal wysokie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 7.30, zaczynamy. Skanios Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
7: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.
6: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
10: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
11: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
12: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
13: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
10: Ale czekaj, weź mi to wytłumacz.
14: Ja też właśnie dzisiaj zgubiłem, to może muzyka teraz.

Szczecin. Cześć, jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poopalać. A w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: Chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat,
1: kama patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: Dobra, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców, w tym najbardziej dla mojego taty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
11: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
12: Ilu nas jest?
13: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
19: I po reklamie.

0: 50 to najwyższa pora odpalić Nosela. Skoro wakacje przed nami, to Nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mamy tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można
2: ale
3: przyjść
2: pani, ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu...
3: Dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6 rano?
3: Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie prostowały tych świeżo odremontowanych ścian?
2: Rozumiem, nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: Nie, no to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię?
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jest to dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest mocno, no ale dlaczego ja mamy jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: no bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli to jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś skręcona w radioleska.
2: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na SK.
6: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
0: No jak to co? Zawinie folię malarską.
6: Jejkuś. Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta.

0: Koleżanka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8. No i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 5 stów, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której musicie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie nasze z waszym skojarzeniem do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze. Błagaj, za chwilę będzie robił research. No i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, a wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
1: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Zwalniamy w rejonie węzła Kijewo. Uważajcie na Struga. Ciasno jest przy trasie zamkowej. Dłużej postoicie też między innymi na Strzenieckiej i na Wilczej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Dziś będzie dużo promieni słonecznych, oczywiście bez opadów.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Minęła ósma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
20: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
0: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala, teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
21: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
0: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noce rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
22: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
23: SK Szczecin.
16: Mateusz Tomaszewicz, to jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
24: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
16: Kolejna rozprawa już jutro. A politykowi grozi do 10 lat więzienia.
25: No i dzień dobry, wszystkiego najlepszego, tatusiowego dzisiaj, proszę o tym pamiętać.
0: Dla Marcinka, też Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie.
26: Dziękuję.
0: Kup sobie prezent, no. Dziękuję.
25: Szukamy czegoś nietypowego, nawet bym powiedział, że dziwnego.
26: Ja mojemu tacie kupuję matę, taką z nasażem do ciężarówki, ponieważ jeździ po całym kraju.
2: O nie, najpierw muszę kupić ciężarówkę.
25: Maty. Mata dla taty.

0: dajemy 5 stów za 5 słów, no jeśli idealnie pokroją się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów przebiegu?
4: To chyba na stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: Nie. No, jak widziałeś.
0: 5 milionów kilometrów?
1: Okej, naprawdę tam jest na zdjęciu tyle?
4: Ja widzę 681 tysięcy.
1: To niedaleko, to prawie 5 milionów.
3: Czepiacie się, jeżeli Kinga dobrze mówi, że 5 milionów, no, no, to 5 milionów. Dobra, i nie dyskutuj dobra, bardzo cię, proszę.
2: Dobrze.
3: Dokładnie, no. No dobrze. Kinga, kochana, nasza zabawa 5 słów, 5 stów polega na tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów i będziesz musiała podać swoje własne skojarzenia. Ale wcześniej będziesz musiała wybrać jedną osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
2: Dobrze.
3: Kinga, kogo wybierasz?
1: Dawaj, wybieraj.
0: Kama uwielbia. Później ten stres, do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. No, proszę opuścić studio.
3: Z okazji Dnia Ojca, panowie, ale zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
2: Jestem samochodami ciężarowymi.
1: Kierowniczka, kierowczyni.
3: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
2: Różnie. Ryby, straż pożarna.
3: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
1: jakie
3: tego.
1: Jakie piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
0: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś tu do niego.
1: A ja pozdrawiam szczupaki.
3: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
2: Mięso. W każdej postaci.
3: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 5 stów. Za 5 słów.
1: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
2: Piłkarz.
1: Oj, o właśnie, pierwsze skojarzenie piłkarz.
0: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lecimy dalej.
1: Wakacje.
2: Plaża.
1: Wakacje to plaża, oczywiście.
0: Lećmy dalej. Spacer.
2: Chodnik.
1: Jeszcze raz?
2: Chodnik.
1: Chodnik.
4: Chodnik.
1: Chodnik. Chodnik. Spacer, no właśnie, chodnik. No tak, oczywiście.
4: Znowu cię słyszymy, kochana.
1: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
2: Śniadanie.
1: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre, dobre te skojarzenia, po proste, fajne. Uwaga.
0: I ostatnie, parawan.
2: Jestem w wakacje, na plaży.
1: No to który wyraz wybierasz?
2: Na plaży.
0: No, jedno, jeden wyraz.
1: To może zapiszmy plaża po prostu.
0: Plaża, co? Tak?
2: Plaża, tak.
1: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, aby tylko Kama miała te same skojarzenia, co ty.

0: Yeah, Rihanna w Radiu SK. 20 Ria, minut po godzinie 8. Wracamy do... 5 słów, 5 stu. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
2: Cześć.
1: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
0: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
1: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
0: Chodź, Kamdzia.
1: Chodź.
0: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, no ale spokojnie,
3: oświeje
0: spokojnie.
3: Przez was.
1: Dobra,
3: kiedyś.
1: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi.
0: Mhm.
1: Co ty myślisz sobie na ten temat, co to może być?
3: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
2: Messi biegają na boisku.
3: Czyli piłka nożna.
2: Nie, niestety. Pilutki.
1: Ten wyraz to po prostu piłkarz był.
0: Piłkarz. Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły, gratulujemy.
1: Pierwsza stuwa stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
0: Wakacje, Kamdzia.
2: Tam, gdzie jest dużo piasku.
3: Plaża. Ale, żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
1: Pamiętaj, Kinga, że aż tak wprost nie podpowiadaj.
3: Ale to nie
0: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
1: Uwaga.
0: Lećmy dalej.
1: Kolejny wyraz.
0: Trzeci wyraz. Spacer.
2: Dużo.
3: Nie
2: tak przy ulicach.
0: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
3: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
1: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogła.
3: Właśnie jestem w tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
2: Przy ulicy, duże mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
3: Park!
1: Nie.
3: A co?
1: Chodnik.
3: Jejku, myślałam o tym.
1: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
0: Dobra, Kinga, możesz opowiadać.
1: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
3: Czy to będzie kanapka z czymś?
2: Nie, wiesz co, z rana to jesz. Z rana, pierwszy posiłek.
3: Śniadanie.
1: Dobrze! Dobrze. Zaliczone i ostatnia szansa.
0: Okej. Okay. Ostatnie słowo.
1: Ostatnie słowo to parawan.
2: Mm-hmm.
1: Czekaj, Kinga.
2: To już było dzisiaj.
3: Że plaża.
2: No bo dużo.
3: Dobrze. Dobrze. Plaża? Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze.
1: Dobrze.
0: Trzy stówy.
1: Powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
3: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek. Kinga, bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
2: No, Bieszczady.
3: Super.
0: Super,
3: Bieszczada. Że nie plażam, bo się tego spodziewałam.
1: 5 słów, 5 stów. Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
0: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ale się cieszę bardzo.

0: Tato. Dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami.
3: Jan

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E. Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca.

0: Dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Przejazd z punktu A do punktu B nie należy do łatwych zadań. Zwalniamy na Mieszka I w kierunku Alei Piastów. Uważajcie na Mickiewicza. Dłużej postoicie w Alei Wyzwolenia i na Felczaka. Prawa część miasta. Tutaj zwalniamy na ulicy Gdańskiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Ciśnienie wysokie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują dwa 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Berg.
5: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
6: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
7: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
6: Nie wierzę. Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
5: Oh, daddy.
6: Dawidów może być wielu, ale Podsiadło jest tylko jeden.
8: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, proszę państwa.
6: 32 po 8. Jest!

0: 7, pięknie dojechaliśmy do 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną. Oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca
0: w sensie
1: jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy
5: 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurscloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
13: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: A no jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie tą pizzę w boksach?
1: To ja polejankę, a gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: Gorące dyskusje pozaantenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry! Kamilku.
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
2: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
2: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
3: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
4: Kto był ojcem dziewięć?
5: Apollo. O Jezus.
4: Jezus też nie. To Zeus.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
16: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
18: W moim mieście pada deszcz.
19: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
27: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
1: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 19 stopni Celsjusza. Nieco więcej jest słońca nad naszymi głowami. Dziś oczywiście padać nie będzie, a ciśnienie mamy na wysokim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy też na Struga. Noga z gazu na Matejki.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przejazdu Władimira Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. A to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
11: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
6: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
22: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń, także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
6: Przyznaje Król Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
25: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, Tomasz Berg nie jest już trenerem Dumy Pomorza. Umowa szkoleniowca z Pogonią Szczecin została rozwiązana.
27: Duńczyk poprowadził granatowo-portową drużynę w 26 spotkaniach. 11 z nich wygrał, 5 zremisował, a 10 przegrał.
1: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik klubu. Dziś poznamy nowego trenera Pogoni Szczecin. Ponad 5 milionów złotych na zbieranie deszczówki. Mieszkańcy ze Szczecina i regionu mogą już składać wnioski w programie Mikroretencja. Dofinansowanie może wynieść nawet 8 tysięcy złotych.
28: 2 minuty po godzinie 9:00. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. 3 dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was, między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Otwarcie parku już 26 czerwca.
13: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
14: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
13: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
17: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dziki weekend w Police. 21 i 23 sierpnia. Biegi przełajowe nocą i dniem. Dla dzieci bieg ekstremalny. Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Piknik militarny. W tym roku wyjątkowy medal w skali Europy składający się z wody, piasku, stali i materiałów z recyklingu. Zapisy online na dzikiweekend.pl do 3 sierpnia i w biurze zawodów. Poczuj z nami dziki pęd. Wydarzenie wspierają gmina Police, powiat policki, Pomorze Zachodnie oraz partnerzy.
4: Zapraszamy SKB Dzik, Izabela i Wojciech Bobrowski.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
12: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
15: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10, po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Avatar Ogień i Popiół.
10: Dajemy do walki!
7: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Nad Szczecinem coraz więcej promieni słonecznych i tak będzie do końca dzisiejszego dnia, więc od razu mówię, że padać w naszym mieście nie powinno. Uważamy na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie, a na termometrach mamy aktualnie 21 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy przy Placu Szarych Szeregów.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: Dokładnie 10 na zegarach. To czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
21: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
20: Mówi Tomasz Rurasz z prokuratorii. prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporter eski Mateusz Gołębiewski.
0: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
20: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
9: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
20: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
17: SK Szczecin News.
19: Mateusz Tomaszewicz, w siedzibie NFZ właśnie ruszyła akcja Profilaktyka dla Taty. Panowie mają okazję do darmowych badań.
22: Będziemy informować o programach profilaktycznych na specjalnym fantomie, będziemy uczyć, jak prawidłowo zrobić samobadanie jąder, będzie można zmierzyć stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
19: Wylicza Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponad 470 uczniów dostanie wyróżnienia dla prymusów. Nagrody prezydenta miasta otrzymają podopieczni szkół ponadpodstawowych. Start już za godzinę. Wszystkim uczniom gratulujemy.
23: 2 minuty po godzinie 10:00. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. Ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówię: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to, bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze: komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
3: SK. Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
7: Expert. Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: I po reklamie.

Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do Was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy Wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy Wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hity na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Radio SK. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
9: Kastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
9: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
17: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
18: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
21: I po reklamie.

0: Alfa-Ben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowała odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W moim mieście padł deszcz.
4: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóż.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2 i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Utrudnienia mogą być jeszcze na Duńskiej, gdzie kilkadziesiąt minut temu doszło do dachowania samochodu. Warto uważać. Zwalniamy też na Kusłońcu i na Okulickiego. Na termometrach mamy aktualnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie. Nad naszymi głowami coraz więcej promieni słonecznych.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizem 1000.
5: Dochodzi 11, czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
6: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
5: Mówi nam Marcin Gendera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia. O 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
7: SK Szczecin. Na czasie.
4: Mateusz Tomaszewicz, witajcie już w najbliższy piątek. W godzinach od 11 do 19 przy ulicy Plantowej odbędzie się trzecia edycja Stacji Szczecin. To plenerowe zakończenie roku szkolnego w przestrzeni miejskiej. Program tegorocznej edycji obejmuje m.in. występy DJ-ów, pokazy czy bitwy taneczne, a także konkursy z nagrodami. Patronem jest nasza stacja. Również w piątek, punktualnie o godzinie 19 przy placu Szarych Szeregów w Nowogardzie odbędzie się SK Music Tour. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Będzie się działo. Do zobaczenia.
8: Półtorej minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somber i 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Yeah!

0: Katy Perry, Firework. Tak, wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, a razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
0: dla ciebie.
2: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo, więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie,
2: bardzo
0: Olu.
2: Podchwytliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, okay, przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
1: Hej. SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Kto zwalcza ból?
15: Woltaryn!
14: Kto?
15: Woltaryn! Woltaryn!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Fan
8: fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin.
15: Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
21: Otwarcie parku już 26 czerwca.
8: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
15: Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
22: Stresujesz się decyzją o studiach?
23: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
22: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
23: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
24: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
27: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK. To są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
8: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
6: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Samo południe termometry w Szczecinie pokazują 23 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Ciśnienie wysokie, więc kawę zamieniamy na przykład na butelkę zimnej wody. Dziś ma być też dużo promieni słonecznych. Kierowcy, wy uważajcie już w rejonie węzła Kijewo i na energetyków.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
14: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
13: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Quatergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją. MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
10: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
13: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. A resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
2: SK Szczecin News.
12: Mateusz Tomaszewicz wyjeżdża ze Szczecina na wakacje. Pamiętaj, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. O to apeluje szczecińska policja.
15: Poinformujmy rodzinę i sąsiadów o wyjeździe, tak żeby mogli skontrolować nasze mieszkanie czy też dom.
12: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Ponadto mundurowi radzą, by nie chwalić się wyjazdem w social mediach. W tym miejscu znajdziecie wszystko o bezpieczeństwie. Mowa o portalu Bezpieczny Szczecin. Pojawiły się tam informacje o ochronie ludności i postępowaniach w sytuacjach kryzysowych. Po więcej informacji ze Szczecina i regionu zapraszamy na sk.pl.
16: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu SK za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
16: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
21: I po reklamie.

0: tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
10: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem, Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to było twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej tak, jakby to była ich wspólna decyzja.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. To będzie ostatnia reklama.
3: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy. Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Większy ruch na szczecińskich ulicach, uważajcie na Przestrzennej i na Gdańskiej, zwalniamy także na energetyków, uważajcie w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Na termometrach mamy aktualnie 25 stopni Celsjusza, dużo słońca, ciśnienie na wysokim poziomie, więc nie przesadzajcie z dużą ilością kawy.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi, Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swyrdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Załańskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
9: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
8: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po 4-dniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
10: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
8: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na Stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
11: SK Szczecin. Na czasie.
7: Po raz kolejny witajcie, z tej strony Mateusze Tomaszewicz. W najbliższą niedzielę Kołobrzeg zmieni się w festiwalowe Serce Wybrzeża. To za sprawą SK Music Tour, start o godzinie 19 w porcie pasażerskim. Przypomnę, że na scenie wystąpią Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie także naszej pomarańczowej ekipy, więc mam nadzieję, że widzimy się na miejscu. A jeszcze dziś warto wybrać się do kina Helios Premier, to przede wszystkim Toy Story 5 pod patronatem naszej stacji. Dodatkowo przypominamy o SK Toy Story Radio, które znajdziecie w naszej apce Radio SK. Do usłyszenia, miłego popołudnia.
12: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać, a za moich czasów to takie hiciory były. Był Plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska.

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć SK, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
25: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
26: I po reklamie.

0: Of Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1:1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000%.

0: produktów albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: I po reklamie.

Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni, na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Na szczecińskich drogach pierwsze powroty z pracy trwają w najlepsze. Kierowcy, uważajcie teraz na Wyszyńskiego, Gdańskiej Energetyków i na Kolumba. Termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza. Dużo słońca, błękitne niebo, tak więc opadów deszczu dzisiaj nie powinniśmy się obawiać. Ciśnienie jest na podwyższonym poziomie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
21: Powinien być
0: na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
20: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
17: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
20: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech. Wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury sięgające blisko 40 stopni w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
21: SK Szczecin News.
22: Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj świętują wszyscy ojcowie w Polsce. Zapytaliśmy najmłodszych szczecinian, czego życzą swoim tatusiom.
23: Dlatego, bo kupił mi rower i że jest dla mnie dobry, że się mną opiekuje. Za to, że mi kupił żółwika.
22: My oczywiście wszystkim ojcom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Szczecin z nowymi ambasadorami. Mowa o dyrygencie Bogdanie Boguszewskim i Tomaszu Gierwiatowskim z Ligi Superbohaterów. Oficjalnie honorowy tytuł będzie przyznany 3 lipca podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Start o 10.
24: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indie Love Radio SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie. W umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy. Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
15: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Carrie Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA, już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie. And I

0: Nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Słychać?
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
3: dla ciebie.
2: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
4: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
5: Autopromocja.
6: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku, przy barierce.
7: Czy 100 metrów od sceny.
8: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
9: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
10: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
20: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach.

0: nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
4: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: Eska Szczecin.
1: Uwaga, pojawiła się ważna prośba od Kuby.
2: Hej Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
1: Już jest.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
11: Otwarcie parku już 26 czerwca.
10: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
12: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
13: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecińscy kierowcy, o tej godzinie zwolnijcie m.in. na Matejki, Dibuła, Emilii Plater, Kołontaja, na Przyjaciół Żołnierza oraz na Jagiellońskiej. Dużo słońca dzisiaj w naszym mieście, a na termometrach 25 stopni Celsjusza. Deszczu dzisiaj nie zobaczymy, więc parasolki spokojnie zostają w domu. Ciśnienie jest na wysokim poziomie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich polskich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
0: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
18: A sondaż Instytutu Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcje placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac zabaw. Dziś Dzień Ojca.
14: Lubię z tatą grać w piłkę. To mój prawdziwy Superman.
19: Czego można tacie życzyć?
14: To ze samochodów.
20: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
18: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
21: SK Szczecin News.
17: Krzysztof Baziuniak, Centrum Usług Społecznych w Szczecinie zaprasza na bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy. Trwa nabór na darmowe i rodzinne zajęcia.
22: To zajęcia, w których rodzic i dziecko uczą się razem, jak reagować w nagłych i trudnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w domu, czy też poza nim.
17: Mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. Warsztaty poprowadzą ratownicy WOPR-u. Dziś pierwszy seans w ramach wydarzenia Kino Plenerowe w Dąbiu. To oczywiście propozycja dla wszystkich sympatyków kina pod gołym niebem w repertuarze Shrek. Start o godzinie 22.
18: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
23: Czekaj, ja to zrobię. Wrzuć na luz w Radiu SK.
18: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość we wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
23: Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak.
23: Rzucamy na luz.

0: Coming Home.
1: Chciałbym już coming
2: czyli,
1: home, tak
2: czy
1: naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie wiem, czy tych ludzi, którzy w pracy są od 8 rano i jeszcze będą na przykład przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming
1: a poza
2: home,
1: tym nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację.
2: Dłużej
1: to jest
2: posiedzisz,
1: super
2: praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
2: że jedynie mówiliśmy.
1: Że mówimy dokładnie to samo.
2: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców. Czy to mamy, czy to ojca, ale dzisiaj jest dzień ojca, to skupmy się na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać.
2: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam tak, że powtarzam pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami, bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?
2: Trzeba to potraktować jako tradycję rodzinną. Nagrajcie nam głosówki na eskowym Messengerze, co wy robicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy.
3: Radio SK. Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radio SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
13: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
19: No to w czym problem?
18: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
19: No i?
18: No i obawiam się, że nie zdąży.
19: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
0: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gastorama! Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
23: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Ale nie umawialiśmy się nawet na to. Be The One w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów, Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak
1: dzisiaj
0: po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
0: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
1: Jest jeszcze Marek.
3: Cześć. Pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
1: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Thank you for the music.
1: Bardzo proszę. To Linkin Park i Jay-Z. 15.39 na zegarkach. Wrzucamy razem na luz w bardzo ważny dzień.
0: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
1: To jest ciekawy materiał dla psychologów. Proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
0: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
0: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. I dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
1: Kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema SK, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz chule dusza, piekła nie ma.

0: I tak właśnie dzieje konsekwentnie. Pozdrawiam, Ada.
1: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
2: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja. On lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwartej inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojca w sam
1: raz. Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: to ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to Małgosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego, że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniała, to jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz i też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
4: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Avatar Ogień i Popiół.
9: Dajemy do walki!
4: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Kierowcy, uważajcie teraz na S-Trójce w kierunku Świnoujścia przed zjazdem na Gdańsk. Może się tam korkować. Trwa sprzątanie po wypadku. W Szczecinie nogę z gazu ściągnijcie na południowej, europejskiej i na ku słońcu. Termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Dużo słońca, padać nie będzie, ciśnienie jest wysokie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
23: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
22: Powiedział Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawałnicy piwnicy. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
0: Miałem prawie metr wody, nie?
6: No robota. I no to co z tym robić?
9: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał całą kotłownię, bo mają wkopioną piec, chyba do wyrzucenia racji.
19: No zalane całe.
24: Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
22: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby Partia Razem, PSL i Polska 2050.
18: SK Szczecin. Sport.
21: Krzysztof Baziuniak, doświadczony trener, przejmuje stery Pogoni Szczecin. Oskar Garcia został nowym szkoleniowcem Dumy Pomorza. Z klubem podpisał 3-letni kontrakt. Jako piłkarz grał we FC Barcelonie czy Walencji. Jako trener prowadził m.in. Maccabi Tel Awiw czy Ajax Amsterdam. Lista jest dłuższa.
25: Swoje największe sukcesy świętował w klubie Red Bull Salzburg. Zdobywał tam 2 mistrzostwa kraju oraz 2 puchary Austrii.
21: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Do klubu dołączył również Enrique Ramirez, czyli szef przygotowania metorycznego.
26: Rzuć na luz.
27: W Radiu SK.
22: Upraszę się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
28: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
22: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PG Narodowym. Kasia Węsierska
28: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Saska, Karniaki Kat.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Ale wy jutro też możecie spróbować swoich sił. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl, zakładka konkursy, albo przez aplikację Radia SK, bo mamy dla was, a właściwie Sławek Peszko ma kolejną zagadkę.
2: Posłuchajcie uważnie, jedno słowo zostało wygwizdane. Jeżeli macie pomysł, jakiego słowa brakuje, to sk.pl albo nasza apka i zgłoszenie.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
1: Odpowiedniej czego? Co liczy się w w czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
2: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej i musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
1: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
2: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
1: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
2: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
1: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
14: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
15: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
16: Otwarcie parku już 26 czerwca.
15: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
17: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
18: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
19: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają.

0: Ją inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: I po reklamie.

0: A, no ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę, absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak,
0: nie,
1: z którego
0: ja już
1: wodę.
0: Rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie, Kasiu.
0: Jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run, Run, River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, oglądał telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, weź zrób to i to, zaraz, zaraz zrobię, zaraz. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Czekam na
0: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
1: ma większą siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy, tym bardziej przyciąga.
0: Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: jaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
11: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour.

0: Koło brzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Fit You.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Zbliżamy się do 17, ale Farmen oczywiście, ale fajne hity wam gramy po 17, też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami. Zagramy z wami w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKB Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wodu uspokaja. Mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze. Trzy okrążenia zrobiła.
0: Super.
1: Nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Dziękujemy. Że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i
1: będziesz
0: sobie odpocznie.
1: Będziesz musiał potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bakiennej 36D w Szczecinie.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E. Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Wzmożony ruch widać na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Kierowcy, uważajcie teraz m.in. na Wawrzyniaka 5 lipca, Krzywoustego, na Milczańskiej ku Słońcu oraz na Południowej. 26 kresek na plusie wskazują termometru, a deszczu dzisiaj nie zobaczymy. Ciśnienie jest wysokie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
18: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Na przeważającym w
0: obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
18: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
17: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
9: SK Szczecin News.
16: Krzysztof Baziuniak. Słodko, kreatywnie i sercem. Pacjenci z onkologii dziecięcej przy Unii Lubelskiej dekorowali kruche ciastka wraz z muszkieterami szpiku.
13: Przygotowaliśmy pomady, kolorowe posypki. Super zabawa. Dzieciaki uśmiechnięte, rodzice pomagali.
16: Mówi Alicja Zaborowska, współorganizatorka. Kolejna akcja odbędzie się za 3 miesiące. Nad Jeziorem Szmaragdowym powstanie pomost oraz 2 tarasy widokowe. Pracami zajmie się Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowo umocniony będzie brzeg jeziora, a teren wokół akwenu zostanie uporządkowany. Roboty mają ruszyć za tydzień.
9: Rzuć na luz! Rzuć, rzuć, rzuć, rzuć na luz!
19: W Radiu SK.
20: A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu, wie pani, jaka jest godzina?
21: 17.
22: Czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
21: A dlaczego?
22: Bo ludzie kończą pracę.
21: A jak zaczynają, to co, to nieszczęście?
20: No to jest Międzynarodowa Godzina Smutku nie, albo Szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
21: Godzina nieszczęścia.
22: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
21: Nie wiem, jeszcze nie ma upałów takich.
22: O,
20: jeszcze nie ma.
22: Bo klimę włączyłem.
20: 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska,
22: Michał Hanczak i pani Jadzia.

0: mama robi lepsze.
1: Oho!
0: Wszystko. Ale tak
1: ale
0: pomyśleli...
1: dzień ojca, nie
0: ja
1: dzień
0: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamę.
0: Szwedzi tak pomyśleli, nie wiem czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie? No, że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w pojemniki?
0: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
0: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
0: takie
1: tam
0: są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
0: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
0: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
0: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
2: Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
6: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin.
7: Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
1: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź udział w konkursie Cloche. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Cloche. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurscloche.com. Do zobaczenia w Hebe.
9: I po reklamie.

0: Ellie Goulding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz, jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę...
1: L. L jak laokadia. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Totalnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze pytanie pod tytułem czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź, polski NFZ, mówisz o to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje, co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo. Możesz
0: już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk, jego nowy hit, gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hit na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: kamper. A ceny sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, no ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
0: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
1: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SK.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
0: Tylko apka. Dokładnie ściągamy aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
1: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
0: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
1: I można jeździć gdzie się chce? Można.
0: Po Polsce.
1: A zatankowany jest?
0: Zatankowany.
1: Super sprawa.
0: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
1: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli.
2: Promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK.

0: Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i Mat Fuczyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet, na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl, tam was odsyłamy jak zawsze. Słyszymy się jutro.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
7: Otwarcie parku już 26 czerwca.
6: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
8: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Kierowcy, o tej godzinie zachowajcie ostrożność na głównych wylotówkach z miasta, na rondach i skrzyżowaniach. Ponadto centrum Szczecina ściągnijcie nogę z gazu na Piastów, Jagiellońskiej i na Krzywoustego. Na termometrach mamy teraz 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na podwyższonym poziomie. Miłego wieczoru.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk-Spot.
18: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
17: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
19: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
17: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19:00 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
19: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
20: SK Szczecin News.
21: Krzysztof Baziuniak. W Szczecinie powstanie pierwsza akademicka klasa o profilu prawniczym. Mowa o 9. liceum ogólnokształcącym. Pierwszy rocznik uczniów w klasie prawniczej rozpocznie naukę w przyszłym roku. Choć wakacje oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęły, to część szczecinian myślami jest już gdzie indziej. Zapytaliśmy ich o plany na lato.
22: Nad morze, w góry.
23: Objazd po krajach bałtyckich.
24: Nie mam pracy.
25: A ja do Włoch lecę.
26: Koleżankę mam, super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
27: Będę jechał z rodzicami na camping.
21: Wakacje rozpoczną się już w piątek.
28: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
29: Imprezka. Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę wam tam, Mati Fuczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj, Burn the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato, 2 minutki po 18:00 zaczynamy.

Komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. Bo w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodzę. No bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę Eiffel 65 Blue Dabari.

0: bo polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harry Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCI Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów.
5: Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku.
4: Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: I po reklamie.

0: House Mafia, Waves Along, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Fuczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości?
0: No dawaj.
1: Taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem sobie, taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł. W takim razie proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała na Eskowym Messengerze.
2: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
3: Reklama.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Fit You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i

bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Fit You. Przed nami 10. edycja

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai GZ. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Radio SK. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illus London Galaxy, to zagram zaraz.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs.closhi.com. Do zobaczenia w Hebe!
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
11: Szczecin na czasie.
12: Witajcie po raz kolejny, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś warto odwiedzić kino Helios. Fajne propozycje z premier dla całych rodzin. To Toy Story część 5, ale także dla nieco starszych horror Backrooms bez wyjścia, czy na przykład film przygodowy Robin Hood Koniec legendy. Ze stałych propozycji Straszny film, Obsesja, czy Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Mamy kilka wyjściówek do rozdania. Jeżeli chcecie, piszcie szczecin@psk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest reżyserem filmu pod tytułem Obsesja. Czekam.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy Was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodniopomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek na scenie Grubson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: SK.
14: Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla Was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Affiliates, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć! Jak imprezka, to muszą być hity.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Kuba nam rozwój Faust, a co można robić zanim spadnie deszcz? Na przykład nosić żonę na rękach. Tak, tak, tak. I coś mi mówi, że kilka żon właśnie teraz spojrzało znacząco na swojego męża, że tak właśnie powinno być. No więc słuchajcie, mam instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon. No to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. Radio SK. James Hype, Serotonin.

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Electrovit.
0: To co? Może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć, Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank. Bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro zładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to tak, że klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy. Które są obowiązkowe na festiwalu.
0: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi.
2: Tak, to Onezim. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
0: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na SK.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Electrovit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
7: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
1: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
9: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Przed nami 10. edycja Rap

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

BB-Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20. Matifuczyło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie. Czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial, trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę, zgłoszenia na sk.pl.

To jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
2: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Szczecin na czasie.
8: Drodzy słuchacze, jeżeli nie macie planów na początek wakacji, to warto zrobić nieco głośniej. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. SK Music Tour pojawi się w Ustroniu Morskim. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca o godzinie 17 w amfiteatrze, a na scenie wystąpią szczeciński raper Żelu Żelson, formacja Sound and Grease oraz DJ Radia SK, który zaserwuje wam hity na czasie. Przypomnę tylko, że też będzie ekipa SK Summer City, więc będziemy mieli bardzo dużo gadżetów. Cześć!
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden, i to nowy numer jeden, rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20. To jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka. SK.
10: Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Mati Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: i to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia Esca. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. Radio SK. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: Gibbs i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni. A przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40 właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
15: I po reklamie.

0: Also klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21, to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą eskową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, ktoś z was na pewno to zgarnie. Trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi. Trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko. Tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje. Udało się. A, słowo to budzik. Tak. Wielkie gratulacje
3: ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy. No to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. Radio SK. A ja gram 5 Seconds of Summer i Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na SK.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro. No

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Moje mieście pada deszcz.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
8: Szczecin na czasie.
9: Podczas ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Już w najbliższy piątek w godzinach od 11 do 19 na ulicy Plantowej odbędzie się trzecia edycja stacji Szczecin. To oczywiście plenerowe zakończenie roku szkolnego w przestrzeni miejskiej. Inicjatywa ma na celu stworzenie otwartego, bezpiecznego i inspirującego miejsca spotkań dla młodych ludzi oraz mieszkańców miasta, a program tegorocznej imprezy obejmuje występy DJ-ów, pokazy czy bitwy taneczne. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
10: SK.

0: Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy z ambasadorkami Pomorza Zachodniego. Koniecznie zostańcie z nami. W naszym eskowym studiu mam przyjemność gościć Aleksandrę Medwej-Gruszka.
2: Witam serdecznie.
1: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko.
2: Wszystko się zgadza.
1: Od czego zaczęła się twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
2: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc tutaj na naszym lokalnym językiem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
1: Okej, okay, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co było impulsem?
2: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale... Później chyba stało się tak, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
1: no,
2: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
1: Czy się zaczęło od ślubów?
2: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
1: Okej, okay. A aparat męża w domu to była funkcja hobbystyczna, czy mąż?
2: Nie, hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
1: Okej, okay, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
2: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było... No nie chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak? Ładniej to wyglądało. Wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ten cała oprawa była też taka miła dla oka ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć. Na tyle istotny, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak.
1: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałem ostatnio wesele ze swojej rodziny jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zderzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda.
2: Tak, teraz myślę, że to troszeczkę zaplata się takie koło, ale wtedy jak ja zaczynałam, to był taki trend na te śluby w plenerze, więc to było coś zupełnie innego. Mhm.
1: Jesteś też edukatorką i powiedz mi, czy uczenie innych wpływa na twój własny rozwój, czy to jest ciężko pewnie pogodzić tyle rzeczy na raz?
2: Znaczy, tak, myślę, że teraz już troszeczkę mniej jakby mam do czynienia na warsztatach z młodymi ludźmi, albo właśnie jak wykładałam jeszcze na Akademii Sztuki, ale zawsze to spojrzenie jest, ten inny punkt widzenia od innych osób jest mega inspirujący i faktycznie czasem jesteśmy bardzo tak zafiksowani na swój styl, czy na swój punkt widzenia, że nie dostrzegamy innego i to jest takie, myślę, że coś, co może nas również rozwinąć.
1: Fotografia się rozwija, wszystko się rozwija, mamy coraz to nowsze technologie. Czy trzeba faktycznie być, wiedzieć wszystko, być na topie, co się dzieje?
2: Myślę, że nie, bo generalnie u mnie...
1: Fajna odpowiedź już. Myślę,
2: bo wiadomo, się śmieję zawsze, że jest takie powiedzenie, im więcej sprzętu, tym mniej talentu, ale dzisiaj naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo najnowszego aparatu, żeby robić dobre zdjęcia. Bardziej myślę, ważne jest to, jak patrzymy na tą rzeczywistość i na to, co nas otacza, bo naprawdę telefonem, czy naprawdę teraz nawet wraca się do tych jednorazowych aparatów, do analogowej fotografii. I to jest ważne, żeby nie skupiać się na tych milionów funkcji, tylko właśnie na tym, co widzimy i dostrzegać te momenty ważne. Ja, jakbyś mnie zapytał, czy przeczytałam instrukcję obsługi swojego aparatu, to nigdy.
1: Okay. No dobrze, no to jest właśnie taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z fotografią, żeby się nie bać i to nie trzeba znać wszystkich nowinek, tylko samemu można być samoukiem.
2: Tak, można być samoukiem. Oczywiście szkolenia, jakieś warsztaty są ważne, ale bardziej chodzi o to takie ogólnocałościowe spojrzenie. Oczywiście ta technologia jest też istotna, bo wiadomo, są osoby, które się bardzo tym, interesują i zazwyczaj mężczyźni, myślę, że to jest coś dla nich takiego bardziej interesującego. Dla mnie, no, ważne były te emocje i no, w ten sposób bardziej podchodzę nadal do fotografii, tak.
1: Okej. Kończąc, proszę nam powiedzieć, co dalej, na czym teraz pracujesz i czego chcesz się jeszcze nauczyć? Jakie masz cele?
2: To jest
1: ten moment, że będzie to trwało wszystko dłużej niż nasza rozmowa.
2: Tak, nie, oczywiście.
1: Na pewno mogłaby trwać dłużej.
2: Ważne jest dla mnie to, żeby przede wszystkim po tylu latach jeszcze znaleźć też ten balans między pracą i życiem takim prywatnym, bo zawsze się śmiałam, że robię i dbam o wspomnienia innych ludzi, a nie dbam o to tak dobrze dla siebie.
1: Okej.
2: Więc oczywiście ta fotografia zostaje ze mną, troszeczkę w innym wydaniu. Na pewno mam na horyzoncie kolejną edycję swojej wystawy autorskiej Intonacje, więc tutaj łączenie takich tematów społecznych i fotografii bardzo mnie nadal interesuje i myślę, że w tym kierunku będę dalej się rozwijać.
1: Super. Dziękuję bardzo, że wpadłeś do nas do studia. Moim gościem była Aleksandra Medwej-Gruszka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tak jak zapowiadałem, pozostajemy w temacie ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapraszam was na kolejną rozmowę. Mam przyjemność gościć Karolinę Wroniewską.
0: Cześć, witam cię.
1: Jakbym miał w pełni opowiedzieć, czym się zajmujesz, no to jednak tutaj już na samym starcie kilka dobrych minut by nam zajęło, ale mówiąc pokrótce, instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna z Pomorza Zachodniego. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworząc przestrzeń do rozwoju, działania i odkrywania własnych możliwości. To się wszystko zgadza, rozumiem?
0: Tak, zgadza się.
1: I to jest bardzo, bardzo mała część tego, czym się zajmujesz.
0: Myślę, że tak. Mogłabym dużo więcej wymienić rzeczy.
1: Na pewno. Wspomniałem o dzieciach, jako że akurat rozmowa, którą nagrywa dzisiaj wypada w Dzień Dziecka, więc może to będzie nasz punkt, od którego zaczniemy. Możesz w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega twoja praca z dziećmi?
0: Pracuję z dziećmi jako instruktor kultury, prowadzę zajęcia kreatywne. Pracuję też jako trener w Akademii Sportowej. Na co dzień moja praca wygląda tak, że nazwałabym to, że tworzę przestrzeń do rozwoju, zarówno w sporcie, jak i w kulturze. Mhm. Dla dzieci. Na swoich zajęciach przede wszystkim uczę dzieci samodzielności i wierzenia w własne możliwości.
1: Robiąc sobie research przed naszą rozmową, właśnie widziałem to, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Duża kreatywność na pewno. Tak odebrałem te filmiki, te wszystkie rzeczy, które wiadomo, filmik nie odda całej pracy, którą wkładasz w to wszystko. Ale właśnie kreatywność, te wycinanki, ja to bardzo teraz oczywiście spłaszczam, ale kreatywność to jest na pewno jeden z takich głównych elementów, które dzieci powinny nabywać i rozwijać.
0: Tak jest. W tych zajęciach kreatywnych też staram się takich nowoczesnych metod używać. Na moich zajęciach dzieci mogą się brudzić, mogą brudzić salę, na której robimy. Mają taką dowolność.

0: domu i dzieci w pracy?
1: Właśnie myślę, że nie. Myślę, że nie właśnie dlatego, że pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam moje dzieci też uczęszczają na moje zajęcia, na moje wydarzenia, na moje akcje, tak samo na treningi, więc trochę też ze mną pracują.
0: Okej, okay, no zatrzymajmy się właśnie przy tym sporcie, który jest równie ważny jak kreatywność, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Na czym dokładnie polegają zajęcia, które prowadzisz?
1: Zajęcia w akademii pokazujemy różne dyscypliny sportu. Akademia nie skupia się tylko na jednej dyscyplinie konkretnej, tylko co tydzień dzieci poznają różną dyscyplinę.
0: Okay, super.
1: Są to takie dyscypliny, które być może nigdy nie miałyby okazji spróbować ćwiczyć. U nich hokej, baseball, futbol amerykański, okay, oczywiście piłka, koszykówka i różne właśnie tego typu dyscypliny.
0: Świetnie. Brzmi to naprawdę super, bo jest to chyba idealna droga do tego, by dziecko mogło po prostu w którymś momencie postawić na jeden z nich lub kilka z tych aktywności sportowych. Mm-hmm.
1: Tak, dokładnie.
0: To jest takie szukanie swojej drogi?
1: Dokładnie. To ma to na celu, że nie zawsze wiemy, co chcemy robić, czy jakiś konkretny sport wybrać, a tutaj dzieci mogą próbować i później iść ewentualnie w danym kierunku.
0: Okej, okay, teraz przejdźmy do działań społecznych. Czym dokładnie się zajmujesz w tej sferze?
1: Działam aktywnie w dwóch stowarzyszeniach. Tworzę projekty. Też to stopniowo się pojawiło. Najpierw uczestniczyłam w projektach tworzonych przez innych. Mhm. W tej chwili organizuję własne inicjatywy, piszę własne projekty na naprawdę dużą skalę. W tej chwili, w tym roku, to jest naprawdę rekordowy rok projektów. Właśnie jestem po jednym z nich. W sobotę 30 maja miała miejsce Noc Bajek. Jest to na Dzień Dziecka tworzymy spektakl. Bierze w tym udział wiele grup społecznych.
0: Muszę o to zapytać. Skąd inspiracja? Skąd czerpiesz inspirację? Ale chodzi mi bardziej o to, ja wiem, że człowiek ma dużo pomysłów i jesteś na pewno kreatywną osobą, ale pewnie sama od ciebie wymaga, żeby to były co rusz nowe pomysły. A skąd się trzeba czerpać?
1: Mm-hmm. Początkowo właśnie tak jak mówiłam, od moich dzieci czerpałam pomysły na zajęcia.
0: Wiele można się nauczyć od dzieci.
1: Tak. Początkowo to właśnie było od moich dzieci, te pomysły. A teraz myślę, że kurczę, pomysły same przychodzą jakoś. Dużo się działa, dużo się też ludzie inspirują do tego.
0: Wspomniałaś, że zaczęło się tego, że sama brałaś udział w projektach, by móc teraz samemu je tworzyć. Często tak jest, że bierzemy w czymś udział, też nabieramy jakiejś inspiracji, doświadczenia na pewno. I to właśnie był też ten moment, gdzie pomyślałaś, przecież ja mogę to tworzyć, ja mogę być tą osobą, która stworzy projekt.
1: Tak, zaczęło się od pracy w Domu Kultury. Najpierw byłam tam od kwestii takich kreatywnych i właśnie od zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaczęłam współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń, organizacjami i właśnie brać udział w tych wszystkich projektach. Mhm. I właśnie pojawił się taki moment, że chciałam sama coś zacząć działać. I to też droga metodą prób i błędów, szkolenia. Mhm. Aż w końcu pojawiły się pierwsze inicjatywy i jest ich teraz naprawdę bardzo dużo.
0: No właśnie, metoda prób i błędów to jest coś, co pozwala zmotywować na pewno. Mówię też o tym jakby w kontekście kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, żeby się nie zniechęcać, że ta metoda prób i błędów jest czymś ponadczasowym, czymś dobrym.
1: Tak, myślę, że tak. Ja też długo swojej drogi nie mogłam znaleźć, długo nie wiedziałam, czym się chcę zajmować i wiele razy jakby zmieniałam kierunki. Próbowałam czegoś, a po prostu nie szło, albo zmieniałam kierunek, szłam w zupełnie innym, więc tak, warto próbować.
0: No właśnie, i to też musi wybrzmieć, że zmienianie kierunków nie jest niczym złym, że możemy w dowolnym momencie życia stwierdzić, że chcemy zmienić opcję po prostu swojego życia i na taką, która będzie nas w pełni zadowalała. No i to doprowadziło cię, bo tutaj chciałem tak płynnie, fajnie przejść. Cieszę się, że właśnie to wybrzmiało, że powiedziałaś o tym zmienianiu ścieżki na tą, która faktycznie satysfakcjonuje.

0: Jesteś właścicielką swojej firmy, Karolka Studio. Powiedz nam coś więcej na ten temat.
1: Praca w Domu Kultury najpierw otworzyła mnie na pasję, jaką jest fotografia. Robię zdjęcia wydarzeń. Początkowo właśnie były to zdjęcia, później nagrania wideo jakichś naszych wydarzeń, akcji w formie takiej promocyjnej na social media. I tak naprawdę otworzenie firmy to trochę taka odpowiedź na potrzeby rynku, bo gdzieś tam zaczęły trafiać do ludzi moje wideo i pojawiły się pytania, czy też mogę nakręcić dla nich, czy też mogę zrobić jakiś materiał wideo. I tak naprawdę to była odpowiedź na te potrzeby, na te zapytania i dużą satysfakcję mi sprawia właśnie tworzenie także prywatnie dla ludzi.
0: Świetnie, no bo w tych czasach, jakie mamy, no popyt na tworzenie filmów czy rolek i kreatywnych właśnie takich treści, no będzie cały czas. No.
1: Tak. Jest cały czas.
0: Zahaczając jeszcze o temat kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, w którym, gdzie masz tytuł ambasadorki wybranej z konkursu. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami, ale oczywiście nie włączajcie swoich odbiorników. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
0: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszej rozmowie dnia przeniesiemy się do szczecińskiego ekogeneratora. Koniecznie zostańcie z nami, zapraszam na swój materiał. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
0: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze, w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo, dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie to tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
3: Bo w tym miejscu jest energia, tak?
0: W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, więc jak w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym zajmuje się ekogenerator? Tak podstawowo.
3: Czym zajmuje się? Najlepiej zacząć od tego, co nas najbardziej dotyczy, czyli odpady, śmieci, które produkujemy każdego dnia, te, które państwo wyrzucacie do czarnych pojemników, te odpady zmieszane, mam nadzieję, że pieczołowicie posegregowane i trafiają tylko do tego pojemnika te, które powinny docelowo tam trafić. Te z czarnych pojemników odpady, kiedy widzicie państwo, że przyjeżdża śmieciarka, obojętnie jakiej firmy, która kursuje po naszym mieście i odbiera właśnie odpady z czarnych pojemników, kiedy się zapełni, przyjeżdża do naszej instalacji i to właśnie tutaj zaczyna się cały proces. Odpady trafiają do bunkra przeznaczonego na odpady. Tam są przechowywane. W tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na słownicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład na powietrze je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio co 15 minut zasypuje dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry i jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają część wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.
0: No, mam też szczęście, tak jak powiedziałem, że uczestniczyłem w tym spacerze i pani o tym opowiada i ja to widzę. Chwytak, o którym pani wspomina, no to jest wielki chwytak, to jest ogromna rzecz. Jeden z uczestników spaceru, jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. Ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
3: Tak, niektórzy mówią też, że to jest story. Odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator, nabierając odpady, unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
0: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
3: Około, tak.
0: Wow.
3: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuje te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
3: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
0: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadania.
3: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. One muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot. Tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator, widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
0: dostarczania. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
3: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym kotle, wypadają później jako odpad poprocesowy, jako złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i pozwoliłaby też wykorzystać te odpady ponownie, bo kiedy one trafiłyby właśnie do odpowiednich pojemników, mhm, czy na skup złomu, na pewno od razu zyskałyby drugie życie.
0: Dużo się zdarza gabarytów w ekogeneratorze?
3: Nie, to nie jest tak, że są do nas przywożone, bo nie mogą do nas trafiać, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest coś dużego. Takim, no już gabarytem może być nawet wielki pruszowy misiek, który...
0: Wspominała pani właśnie ostatnio, tak, że i też jest problematyczny.
3: Tak, jeżeli zapcha lej, mógłby być problemem. Dlatego no są na to sposoby, żeby takie odpady unieszkodliwić. Niemniej jest to zawsze jakieś tam dodatkowe zadanie. Ale to nie jest tak, że codziennie trafiają do nas jakieś tapczany, kanapy i tego typu odpady, bo ich tam nie powinno być, tak? Dodajmy, że właśnie w bazie danych o odpadach wszystko jest poświadczone, że są to odpady zmieszane i to dopiero przy wyładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
0: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty, tak żeby nikomu nie sprawić problemu?
3: Jak najbardziej odpowiednim miejscem są ekoporty, które działają w naszym mieście i można to zrobić bezpłatnie, oddać właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt, fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
0: No i idą, mówiąc wprost, idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
3: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
0: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
3: Trafiają.
0: Tak?
3: Tak.
0: Ale powinny, czy nie powinny?
3: Nie powinny,
0: no właśnie.
3: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacje, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, tak, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwytak taką choinkę przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu, zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
0: A wspomniała jeszcze pani o tych elementach, które się nie spalają, właśnie aparat fotograficzny. Macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum, tak jak ktoś tam słusznie zauważył, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
3: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II, jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale nawet z podróży promem Jan Hewel już.
0: Właśnie.
3: czasami dzieci przychodząc, dzieci czy młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. Trafiają do śmieci. No my znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakieś wartość.
0: Jakąś historię.
3: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak. Nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi. Tego też jest sporo.
0: Mhm. Jak ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością? No poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy. W jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
3: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepsze.
0: Tak, to na pewno.
3: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami. Tak rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
0: Przyszły rok?
3: Tak. 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej i co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje, sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
0: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W naszym dzisiejszym magazynie będzie książkowo, motoryzacyjnie oraz sportowo. To oczywiście w wielkim skrócie. Koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
0: Dzisiaj w naszym studio mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
4: Miło mi.
0: Dobrze, że powiedziałem, powiedziałem polskiego.
4: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
0: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz z takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
4: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie Nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
0: No to jest ogromne wyróżnienie.
4: To było niesamowite.
0: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się działa jednak bliżej czasowo niż taki Potop, tak?
4: I to nie
0: oczywiście, to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
4: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. A później, jak już poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
0: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
4: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Zniebuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Zniebuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
0: Między innymi Jarosław Molenda.
4: Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków i tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
0: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
4: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
0: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
4: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, Szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwaniem seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo-Warszewo, później mamy Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu była, kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galant.
0: Dokładnie.
4: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
0: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam ciary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic. To jest coś pięknego, to jest takie moje. Tak to odbieram. I faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
4: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji tej historii Ugnę Galanta, no to wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinom zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych.
0: Mimo, że znasz, jak nie mam, doskonale topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
4: Oczywiście. I to nie
0: jest... Odświeżasz jakby
4: sobie. Co, odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie. A w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy. Okay. Mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
0: Niektóre też mają po ileś.
4: Ale no właśnie. I to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym. To znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
0: No właśnie.
4: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata. No bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
0: No, faktycznie, dobrze. No. Cały proces.
4: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem, wiedziałem, w którym to będzie miejscu. No ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
0: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy Koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
4: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać w kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w Koźle i w Latawcu. Tylko że w Latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w Latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy.
0: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazw ulic i jeszcze o rzeźnika z Niebuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
4: Oczywiście.
0: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niebuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego Kozła. Nie wiem dlaczego tak dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
4: Wiesz co, to ja nie wiem, czy to było istotne, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
0: Budynek, tak.
4: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
0: Jest w ogóle fascynujące.
4: No właśnie, jest fascynujące.
0: I to też dziwiłem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak...
4: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Mhm. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
0: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną, dwa dni temu jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo. I też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow.
4: Musimy nauczyć
0: się doceniać to, co mamy pod nosem, bo naprawdę w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
4: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków.
0: To jest
4: w ogóle, i kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
0: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki, no bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co było impulsem?
4: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
0: Okej.
4: A byłem urzędnikiem samorządowym i wiesz, kiedy to było dokładnie 45 mojej urodziny. Pomyślałem sobie 45 urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
0: Mm-hmm. Przełamię lody,
4: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. I w wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Minęło kilka dni, wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok: Przemek, i co dalej, co dalej?
0: O, a, to chyba najlepszy feedback, jaki
4: był. I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
0: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na... chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
4: Ale wiesz, to natchnienie, to ono to przez cały czas siedzi. Jeżeli, jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika, Molendę i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie, no to, wiesz, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
0: Cieszę się, że powiedziałeś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, czyli domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat tak. rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
4: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz. A wtedy nie, no to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw, ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
0: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
4: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później, wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
0: A, okej. Okay.
4: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
0: Podcięło troszeczkę?
4: No, tak, to podcięło nawet nie troszeczkę. I powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
0: Tyle pracy, a tu nagle taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
4: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że przez tego tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
0: Więc ciekawe ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to, więc to tak miało być.
4: To Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, Kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, ja tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
0: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
4: No życie się zmieniło totalnie, znaczy, wiesz.
0: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że,
4: ale jest kosmos,
0: że nie dowierzasz?
4: Ale
0: dalej?
4: Absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem dzisiaj, wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze, tam nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkowym, wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne, niż inne części Polski.
0: Też tak uważam.
4: Bo to poszukiwanie
0: mamy
4: tej tożsamości.
0: Mamy specyfikę jakąś.
4: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie, to znaczy jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie, to się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów i się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
0: 5 minut, które trwa.
4: Które to trwa, tak. Dokładnie.
0: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć? Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
4: no właśnie.
0: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi, mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
4: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
0: Pchnąć tego dalej.
4: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
0: że... A to też jest
4: że...
0: taki strach na pewno, że cała ta praca...
4: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
0: Tym bardziej, że to debiut.
4: Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem. Mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, Gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I to te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
0: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
4: Zapraszam na Niebuszewo.
0: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
0: Za nami rozmowa z Przemysławem Kowalewskim, czyli szczecińskim pisarzem. Teraz zapraszam was na swój materiał, gdzie porozmawiałem z Robinem Rogalskim, kierowcą wyścigowym. Mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
5: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
0: Świetnie. No bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
5: Tak.
0: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
5: Wiesz co, kilka takich momentów było. Natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważnie, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pewno.
0: Czyli było to hobby po prostu takie?
5: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
0: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
5: To był breakdance.
0: O, świetnie.
5: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jeździłem bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach od zera.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
5: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
0: też właśnie o chciałem pytać.
5: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
0: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i wniesiałbyś do samochodu wtedy.
5: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku, one nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
0: Mhm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica i zacząłeś no, od go-kartów.
5: Tak.
0: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mhm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wyglądał.
5: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które... kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i Picanto. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścigi to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
0: Jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
5: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z 4 zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawione w europejskich mistrzostwach i z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć i w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
0: Wow.
5: Więc bardzo mało.
0: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdzasz się w tym, że to jest właśnie ta droga?
5: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
0: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
5: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
0: takie testy, tak?
5: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował, kurczę, we włoskich. No i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niszy, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny, na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz... Bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program. Tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda? Że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
0: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
5: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie, bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii.

0: prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie. Z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić? Albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu. Chyba, że się mylę.
2: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
2: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
1: i wstają skoro świt.
2: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no, on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Nie byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić.
2: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem, no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz, co, gdzie i jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy. I to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami. W sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, prawda? Jasne, no, jasne. No to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, no i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
2: Wiesz co, korzystam.
1: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
2: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
2: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no jak każdy sportowiec czy każdy facet, no też troszkę nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem jakby to powiedzieć, no ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Oho, okay.
2: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców

0: to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no świat, jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą siłowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
0: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie, fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że weszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej i chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc, też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
0: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu. Ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
0: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
0: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu. To jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring. I to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po. Ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, to więc to...
1: Nie weź to wyjaśnić, że to była operacja.
0: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
0: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. A drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy szóste miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Okay. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, to już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy no, byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
1: Dwa lata.
0: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc odpowiadając na twoje pytania, no, to są trzy takie wyścigi.
1: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
0: Tak, no bo... Bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
1: No właśnie. Nie jesteś tam sam.
0: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą. Natomiast nigdy nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań, jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej, natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Wiesz, ktoś w ciebie wleci.
1: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele, a zaraz przejdziemy do tych największych.
0: Dobrze, no...
1: Więc zacznijmy od tych najbliższych.
0: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig właśnie na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej jak na najwyższym poziomie, czy to wyściga GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
1: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
0: Wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać, natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po niej spodziewać, więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory, pamiętam.
0: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważyłem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. Więc jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Ja też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali i po prostu ich prześcigałem dzięki temu po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie i po prostu są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Jasne. Cudowna puenta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Super. Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
2: SK Szczecin.
1: I tak jak zapowiadałem na początku, będzie również sportowo. Porozmawiamy teraz o sztuce, jaką jest capoeira. Zapraszam was na materiał Oliwii Rudnickiej.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Ochęcka. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub Capoeira. Prowadzimy treningi w Szczecinie przy ulicy Chorzej 6. Są to treningi dla małych i również zdarzało się też dla grup seniorów, czyli właściwie dla każdego.
3: A jakby mogła nam pani powiedzieć, czym w ogóle jest capoeira? Dla tych, którzy nie wiedzą.
4: Capoeira jest też brazylijska sztuka walki, która wywodzi się od niewolników, ponieważ no, musieli się jakoś bronić, przyjechali z całego świata. I po prostu każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał. A żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, auto się nazywa akurat w capoeirze, te akrobacje, to absolutnie nie ma nic wspólnego z walką, bo walka jest bardzo niebezpieczna. Walka była zakazana do 1900 któregoś roku. Mr. Bimba ponad 100 lat była zakazana ze względu na to, jak bardzo jest groźna i niebezpieczna. Więc wtedy, kiedy capoeira wróciła już na ulicę, że można było że można było ją trenować, to ona zawsze gdzieś tam była, ale nieoficjalnie. Był czas w Brazylii, że ona była nieoficjalnie. Natomiast teraz jest z powrotem i no i to jest przede wszystkim balans ciała. To jest ta gibkość. To jest naprawdę dla każdego wieku. A walka to są to, co widzicie państwo, co ćwiczą, to są tylko elementy walki. Łączyć, no to już jest kwestia zaawansowania i tego, czego nauczy instruktor. Najwyższa korda to jest korda, czyli stopień, to jest mestre, czyli mistrz. Nasz nazywa się Mestre Pitbull. Jest oryginalnym Indianinem. Nie wywodzi się z niewolnictwa, więc miał jeszcze trudniej, żeby się przebić w capoeirze wśród tych byłych niewolników, więc jest bardzo dobrym mestrem. Zna bardzo dużo technik.
3: A czy do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu tak z wolnej stopy można przyjść i spróbować?
4: Po prostu właśnie można przyjść, spróbować i najprawdopodobniej się w tym odnaleźć. Na pewno bardzo fajny, łatwy sposób. Tam zawiązują się przyjaźnie, często w takich grupach. Wychodzimy też, czasami wychodzimy na jasne błonia w niedzielę, jak jest ciepło, bo mamy i małe dzieci, trochę starsze i młodzież, ponieważ działamy od kilku lat, więc nie mamy jeszcze adeptów takich dorosłych. W związku z powyższym zapraszam serdecznie spróbować. Każdy w jednym z klubów seniora też nasz trener prowadził dla pań taki trening, no to panie były zachwycone, ale z powodu tego, że jest tutaj w tej chwili sam, to nie mógł dalej tego kontynuować.
3: To chyba jest taki sport, że naprawdę można się wyszumieć, prawda?
4: Tak. Tak, naprawdę, bo to jest połączenie to jest capoeira, to jest samba, taka samba jihoda, czyli ta uliczna, nie taka ta, jak się nazywają te programy, nie oglądam ich, także nie wiem, tylko zwykła, dla każdego, jak ktoś umie się ruszać, łapie rytmy i po prostu się bawi, świetnie się bawi, endorfiny. To jest makulele, w Brazylii to są maczety, u nas to są kije, bo ponieważ jest obronione.
3: A co z tymi, którzy nie mają poczucia rytmu albo uważają, że są flegmatyczni?
4: To nie ma znaczenia. Podstawowym takim krokiem capoeiry jest jinga. To są takie, taki bardzo prosty ruch. Od tego się zaczyna. I jeżeli nie, jeszcze nie spotkałam osoby, która nie umie zrobić dżinga. I po prostu jedni właśnie, to jest to tak, tak wiele stylów jest capoeiry, że jedni mogą sobie robić akrobacje, drudzy nie muszą ich robić. To w zależności, to jest taka pewna filozofia życia. Są ludzie, którzy potrafią na przykład grać na instrumentach i chcą to robić. I proszę bardzo. Także każdy tam znajdzie swoje miejsce i swoje przeznaczenie.
3: Mm-hmm. To się da jeszcze wyćwiczyć ogólnie. W sensie, bo najgorsze jest to, żeby wejść i spróbować, żeby przełamać ten pierwszy stres, który no, często nam
4: towarzyszy.
3: U nas
4: nie ma stresu, wszyscy pytają, wszyscy zapraszamy, wszyscy są, jesteś pogodni, grupa jest pogodna, nie ma czegoś takiego jak stres, nie znamy.
3: Nic, tylko korzystać.
4: No zapraszam.
3: A czym w ogóle zajmuje się stowarzyszenie?
4: Stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się trenowaniem dzieci i młodzieży.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami i oczywiście zapraszamy Was na kolejne rozmowy z cyklu Magazynu Lokalnego. Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: I po reklamie.

0: Jedynka Szczecin.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten.

0: Zemne.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Fit You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Fit You.
6: I po reklamie.
8: Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę utrzymać

0: SK Szczecin.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,